0: nego što kliknete po deli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Od regetona do salse, od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19, samo na Radio K4.
2: Mesto broj 7.
3: Sabes que te amo con todo mi corazón. Estoy súper orgullosa de ti. Le pido a papito Dios cielos abiertos para ti. Sabes que tú eres único, que eres especial, no te cambiaría por nada del mundo. Para mí y para el Señor tú eres especial tesoro. Así que te deseo todo lo mejor del mundo, pero sobre todo, ¿verdad?, que Dios sea siempre tu norte, siempre sea tu dirección y siempre sea tu mejor amigo.